0: Tak dick.
1: Swallow cum.
2: Nie drugowa nie można. Takoj kako jest mnianie słamać i wsopata można.
3: Boy next.